Radio Centrum. Radio Centrum.

Sing.

0: promocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Zaczynamy od najważniejszego, czyli od miłości. Your love alone is not enough, czyli Manic Street Preachers za nami, a na zegarach mamy już 4 minuty po godzinie 7, czwartek, poranek z Akademickim Radiem Centrum. Zaczynamy, głowa do góry, przy mikrofonie Jakub Gryz i w klimatach miłości zostajemy. My Lover of the Afghan Wigs, już teraz.

0: reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

10 minut po godzinie 7 zaczynamy skromnie. Modest Mouse i Float On na 98.2 FM. No i podobno dużo przyjemności powinniśmy czerpać ze chwili ulotnych. No i kto dziś miał okazję wstać rano o mniej więcej koło 6, no to mógł zobaczyć przepiękny wschód słońca, ale nie na długo, bo jak możemy teraz zauważyć, zrobiło się szaro, pochmurno i deszczowo. Co nie powinno dziwić, bo IMGW wydało ostrzeżenie właśnie dotyczące opadów deszczu, które ma, no to ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 11 dnia dzisiejszego, jak to się ma. Więc jeżeli planujecie gdzieś wyjść na piechotę, no to bierzcie ze sobą parasolki.

co to za zespół? No oczywiście Queen, Tie Your Mother Down. No nic dodać, nic ująć w tej kwestii. Aczkolwiek w innej kwestii powiem wam już, że mamy 21 minut po godzinie 7. A co to oznacza? Oznacza przegląd prasy. Sprawdźmy sobie, co takiego się dzieje w naszych okolicach. Na sam początek, Dziennik Wschodni. Czytamy, 6 nowych BMW trafiło do lubelskiej policji na pokładzie laserowe Oko. 6 nowych BMW M340i xDrive wyposażonych w nowoczesne laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu LTE 2020 TrueCam 2 właśnie trafia do służby w lubelskim garnizonie policji. Pojazdy zasilą policji

0: Na zegarach mamy już w 7:30. Ruszamy z przeglądem informacji drogowych. No to zaczynamy od Jaczewskiego w stronę Bolesława Prusa, kończąc na Alei Solidarności. Jest hardkor w tamtych okolicach. Uważajcie na siebie, jeżeli planujecie przejazd, bo możecie mieć spory problem. Podobnie sytuacja ma się, jeżeli chodzi o drogę od strony Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Tamte okolice są na ten moment zakorkowane. Aleje Kompozytorów Polskich w stronę Lubomelskiej też napotkacie tam problemy z przejazdem. No i również Rondo Krwiodawców jest oblegane od strony Alei Racławickich oraz od strony Alei Kraśnickiej, więc w tamtych okolicach również uważajcie na siebie, szukajcie objazdu, jeżeli jesteście w stanie. No i kończymy klasykiem, czyli ulicą Jana Pawła II, która jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz pora na prognozę pogody. Pogodę, która płata mi figle, bo wspominałem wcześniej, że jest pochmurno, szaro i deszczowo, a tu się okazuje, że mamy przejaśnienia. 20 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1007 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra, ale i tak dziś jeszcze są spore szanse na opady.
2: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!

Psychedelic Porn Crumpets wjechali jak do siebie na antenę Akademickiego Radia Centrum z numerem Money's Ready to Roll. Oczywiście. No i drodzy słuchacze, jeżeli planujecie podróż po Krasnym Stawie, no to też musicie się liczyć z poważnymi utrudnieniami drogowymi. Z jakiego powodu? No w związku z 55. Chmielakami krasnowstawskimi. Czasowo zamknięte zostaną ulice w centrum miasta oraz w rejonie wydarzenia. Przykładowo, już dziś zamknięta będzie wschodnia, zachodnia i północna część Placu 3 Maja, ale również ulica Żurka, Jezuicka, Poniatowskiego oraz ulica Mostowa, więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli planujecie podróż w tamte okolice, a w tym momencie sprawdzimy sobie kawałek od zespołu Strachy na Lachy.

A dzięki temu kawałkowi wiemy, jak to jest znaleźć się w samym środku ognia. Inside the Fire od Disturbed na 98.2 FM. A drodzy słuchacze, mam nadzieję, że mamy tutaj osoby, które uwielbiają sporty ekstremalne, bo powraca do naszego miasta Runmageddon, który po raz drugi odbędzie się nad Zalewem Zemborzyckim już w ten weekend 22 i 23 sierpnia. Błoto, przeszkody, adrenalina i walka z własnymi słabościami. Tak zachęcają nas organizatorzy tego wydarzenia. No i wraca do Lublina to wydarzenie, a na uczestników czekają trasy od 3 do 12 km, dziesiątki wymagających przeszkód oraz wiele, wiele mocnych, ekstremalnych przede wszystkim wrażeń. No drodzy słuchacze, jeżeli kochacie sport, no to powinno to wydarzenie was zainteresować. No i też kawałek, który niezbyt ekstremalny, ale na pewno jest klasykiem. What's up od 4 Non Blond.

padł, koma, 0-8 wojna, a my cofamy się do 4-8 pokój, chyba można powiedzieć, konkretnie do roku 1948, bo dziś, 20 sierpnia, równo 78 lat temu urodził się Robert Plant. No genialna kariera solowa, no ale też nie można zapominać, że był też jednym z najlepszych wokalistów takiego niszowego zespołu jak Led Zeppelin. Żarty żartami, taki dzień trzeba celebrować i Zeppelinów sobie sprawdzimy. Immigrant Song, już teraz.

Nóżka aż sama tupta. Ale już na zegarach mamy 5 minut po godzinie 8, czwartek 20 sierpnia. Zaczynamy już drugą część Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie wciąż niezmiennie Jakub Gres. Witam jeszcze raz wszystkich naszych słuchaczy, którzy dopiero się obudzili albo też już są z nami od godziny 7. Przypominam, gramy do 10. Same najlepsze kawałki rockowe. No i tą drugą część zaczynamy w klimatach, można powiedzieć, o dorastaniu, bo za nami było Bon Jovi i Born to Be My Baby, czyli o niemowlaku, no to teraz będzie o chłopaku, tylko trochę połamanym chyba. Broken Boy i Cage the Elephant już teraz na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

Mojo, czyli Gdańsk, czy też Danzig na 98.2 FM, 12 minut po godzinie 8. Wspominałem wcześniej o tym, że dziś swoje urodziny obchodzi Robert Plant, a jak wygląda sprawa z imieninami? No do grupy zacnej, można powiedzieć, solenizantów należy Bernard, Krzysztof, Maria, Małgorzata oraz Paweł. Mam nadzieję, że wymieniłem imiona naszych słuchaczy. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. No i dziś też jest Dzień Wyznawania Miłości, więc polecamy Waszej drugiej połówce powiedzieć kocham Cię, albo też wyznać miłość tą platoniczną swoim przyjaciołom. No drodzy słuchacze, teraz pora na, można powiedzieć, klasyk i nie klasyk, bo nowość, ale kawałek już naprawdę stary. You Know I'm No Good, czyli The Rolling Stones.

Johnny, Anything You Want na 98.2 FM. No to mamy z tej okazji temat z kategorii nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. Drodzy słuchacze, jeżeli planujecie podróż w stronę Świdnicy, żeby zwiedzać tamtejsze lasy, to uważajcie na siebie, bo Nadleśnictwo Świdnica ostrzega, że w lasach na Dolnym Śląsku zauważono kolejną pumę. Jak sami leśnicy wspominali na swoim Facebooku, dla wielu z nich ta informacja początkowo brzmiała jak żart, ale okazała się jednak rzeczywistością. No w najlepszym wypadku ta puma będzie podobna do też pumy z serialu Chłopaki z baraków. Słynny Steve French, który był uzależniony od zajadania się konopią indyjską. Ale ja troszeczkę w dziwną stronę ruszyliśmy z tym tematem. Wróćmy może do muzyki. Uspokójmy się, bo teraz numer o ważnej wartości. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni.

0: dobiliśmy do półmetka naszej dzisiejszej audycji, 27 minut. Do 9 ruszamy z kolejnym przeglądem informacji drogowych. No to zaczynamy od Bolesława Prusa w stronę Alei Solidarności, a następnie z Alei Solidarności w stronę Dolnej 3 Maja. Hardcore w tamtych okolicach, uważajcie na siebie, szukajcie objazdu, jeżeli jesteście w stanie. Tak samo można powiedzieć, że sytuacja jest identyczna, jeżeli chodzi o Aleję Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Następnie ulica Wolska jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę, ale to jest absolutny klasyk w kontekście każdej godziny. Nadbystrzycka, problemy z przejazdem w stronę Narutowicza, Głęboka w stronę Sowińskiego oraz w stronę Filaretów. No i na sam koniec mamy ulicę Krochmalną oraz Jana Pawła II. Tam też musicie spodziewać się sporych problemów z przejazdem. Przypominam o tym, że dalej możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982. Oczywiście te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: I sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami trochę słonecznie się zrobiło, 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1006 hektopaskali, po południu temperatura może sięgać nawet 28 stopni. Biometr na ten moment jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu, na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.

Studio Holy Diver na 98.2 FM i my również można powiedzieć, że dajemy nura w stronę tematu związanego z muzycznymi nowościami, no bo jesień zapowiada nam się naprawdę gęsto, również pod względem powrotów, bo szykuje się nam właśnie przepotężny powrót, jeżeli chodzi o supergrupę Down, gdyż ogłosili premierę swojego nowego albumu Volume 5, który ma premierę 20 listopada. Down to jest zespół, którego w składzie znajduje się Phil Anselmo, Peter Keenan, Kirk Winstein, Jimmy Bauer i Pat Brothers, czyli muzycy takich zespołów jak Pantera, Corrosion of Conformity, Crowbar czy I Hate God. No jeżeli Phil Anselmo nie robi nas w balona, no to szykuje się nam naprawdę przemocarny album, bo jak wspominał w ramach właśnie zapowiedzi, zespół był bardziej skupiony niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko znowu wydawało się świeże. To klasyczny Down, ale jednocześnie coś wyjątkowego. No i coś klasycznego od Down sprawdzimy sobie. Stone the Crow już teraz.

0: Zostało nam 13 minut do godziny 9. Ruszamy z imprezą FM na 98.2 FM i sprawdzimy sobie najbliższe propozycje tych najciekawszych koncertów. Na sam początek wybieramy aż 3 koncerty. 29 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, 30 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat oraz 31 sierpnia w warszawskim Palladium zagra formacja Fear Factory. Fear Factory to jeden chyba z najważniejszych zespołów industrial metalu, w szczególności jeżeli mówimy o końcówce lat 90. Zespół zdecydowanie kultowy, a obok nich zagrają takie zespoły jak Crystal Lake, Hate oraz The Nocturnal Affair. No drodzy słuchacze, jeżeli lubicie muzykę mroczną, ciężką, industrialną, no to na pewno nie będziecie rozczarowani tymi koncertami. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. Jedziemy dalej, tym razem z koncertami w naszym mieście, które odbędą się dopiero we wrześniu. Fabryka Kultury Zgrzyt. 12 września o godzinie 18 odbędzie się Slavic Metal Night, czyli koncert, jak sama nazwa wskazuje, słowiański metal nas czeka. Cztery zespoły dla nas zagrają. Młot na Czarownicę, Slave Keeper, Merfolk oraz 40 Plot. Muzyka, która może sięgać nawet od nu metalu, heavy metal, black metal, thrash metal. No jest absolutnie metal wszelaki w Fabryce Kultury Zgrzyt, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. I ostatnia propozycja odbędzie się 19 września w sobotę w klubie Graffiti. Znowu kolejna gratka dla wszystkich słuchaczy muzyki metalowej czy też hutniczej, bo zagrają dla nas takie formacje jak Banisher, Blindfolded, Void Spectrum oraz czwarta formacja, której organizatorzy jeszcze nie ujawnili. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti.
1: Radio Centrum.

0: 4 minuty do godziny 9, a my niestety mamy nieprzyjemną wiadomość dla wszystkich motocyklistów. Koniec z wjazdem dla jednosiadów w ścisłym centrum Lublina. Drodzy słuchacze, Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin wprowadził czasową organizację ruchu na ulicy Kapucyńskiej w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej galerii centrum PEDET. Od środy obowiązuje tam całkowity zakaz wjazdu dla motocykli, aczkolwiek warto dodać o tym, że ograniczenia potrwają do końca października. Tyle informacji o jednośladach, a teraz pora na muzykę od Sex Bomby, gdy odejdę, a my usłyszymy się ponownie już po 9:00.
1: Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

Queens of the Stone Age w wydaniu romantycznym. Make it with you na 98.2 FM. 6 minut po godzinie 9. Zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry. Przy mikrofonie Jakub Gryz. Było spokojnie, romantycznie, to teraz w drugą stronę. Rage Against the Machine i Know Your Enemy.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu? O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: To krotka.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.

Numer o nocnym życiu od Judas Priest, czyli Living After Midnight na 98.2 FM. A jak będzie wyglądało życie kierowców po rozpoczęciu roku szkolnego? No będzie tak wyglądać, że zostaną wprowadzone nowe zasady na parkingu USK numer 4 w naszym mieście oczywiście, a mianowicie zacznie obowiązywać strefa ruchu na parkingu. Kierowcy będą musieli przestrzegać wszystkich przepisów prawa o ruchu drogowym. Ta zmiana ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów, odwiedzających pracowników szpitala, a także usprawnić przejazd karetek oraz innych pojazdów ratowniczych. Mała dawka informacji lokalnych jeszcze nikomu nigdy nie zaszkodziła, a jeszcze więcej informacji sprawdzimy sobie już za niecałe 8 minut w ramach prasówki.

Hollywood Telescreens, Give Me All You Got na 98.2 FM. No dobrze, to tak zrobimy. Przekażemy wam sporą, no może sporą nie, ale taką małą, ważną dawkę informacji. Zaczynamy prasówkę, 24 minuty po godzinie 9. Na sam początek Rzeczpospolita, czytamy: e-sklepy rosną jak na drożdżach. Teraz muszą wyjść za granicę. Polski e-commerce nadal szybko rośnie, a Polacy zdecydowaną większość pieniędzy wydają w krajowych sklepach internetowych. Eksperci ostrzegają jednak, że dla wielu firm kolejnym etapem rozwoju musi być ekspansja zagraniczna. Nie poprzez walkę cen z chińskimi gigantami, lecz dzięki jakości, specjalizacji i silnym markom. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Rzeczypospolitej. A co dla nas ma PAP? PAP ma dla nas temat pieniężno-sportowy, można powiedzieć. Kropla, która przepełniła czarę. Wiceprezydent FIFA wycofał poparcie dla Infantino. Sandro Ciani, jeden z ośmiorga wiceprezydentów FIFA, wycofał poparcie dla kierującego organizacją Gianniego Infantino. Jak tłumaczył, zwolnienie dyrektora operacyjnego Kevina Lamura za krytykę planów prezydenta było tak zwaną kroplą, która przepełniła czarę. To kolejna odsłona kryzysu zarządzania FIFA w ostatnich tygodniach. Zwolniony w poniedziałek Lamur wcześniej publicznie skrytykował Infantino za plan częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez piłkarskich pod egidą Światowej Centrali, w tym Mistrzostw Świata Seniorów i Seniorek. Nazwał go projektem jednego człowieka i zarzucił Infantino brak otwartości. Po licznych protestach środowiska piłkarskiego projekt zawieszono, ale Lamur nie uratował posady. Gęsto jest naprawdę aktualnie w FIFA. Więcej informacji znajdziecie na stronie PAP-u, a tym razem musimy wrócić do muzyki i trochę uspokoić się od tej potężnej dawki informacji. Zespół KISS już teraz i sprawdzimy, co takiego wyrabiało się w Detroit. Detroit Rock City na 98.2 FM.

Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.

podobno śmiech to zdrowie. I nikomu nie wolno się z tego śmiać, czyli zespół Kobra Nocka na antenie Akademickiego Radia Centrum, a my powiemy sobie o kwestii śmiesznej, może nie, radosnej, o tak powiem. Taka dobra, szczęśliwa, szczęśliwe emocje, a mianowicie po ponad 30 latach do fanów takiego zespołu jak The Cranberries trafi nagranie koncertu, no, które przez lata uznawano za zaginione. I mowa tutaj o koncertówce The Cranberries Live at the London Astoria 2 1994. Koncert, który odbył się oczywiście w 1994 roku. No i bardzo ważny moment historycznie dla tej formacji, bo już wtedy mieli na swoim koncie debiut, a kilka miesięcy później szykowali się do wydania kolejnego albumu, czyli No Need to Argue, z przebojem, który możemy sobie sprawdzić już teraz.

wspaniały kontrast. Red Hot Chili Peppers zagrali kawałek o śniegu. Snow, hey o, na 98.2 FM, 8 minut do godziny 10. A co za tym idzie? Żegnamy się, drodzy słuchacze. Kończymy nasz poranek, kończymy głowę do góry. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali. Dużo muzyki rockowej. Oczywista oczywistość, ale i również zachęcam was, żebyście sprawdzili, co takiego będzie się działo po godzinie 15 w ramach godzin szczytu. Koniec świata na zakończenie dzisiejszej audycji od Kasi Linz, a przy mikrofonie był Jakub Gryz. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Przed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. 100 krotka.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: emocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej loka w mieście.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowniście!

0: 12,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście.

0: emocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście!

Czy właśnie w techniku?

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.

0: Radiocentrum. Radiocentrum.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. 100 kropka.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej lokalnie!

0: Na zegarach wybiła godzina 15, a więc to czas rozpocząć wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Alerty RCB obudziły mieszkańców Lubelszczyzny. O tym za chwilę. Powiemy także o wsparciu dla niepełnosprawnych oraz wyprawce szkolnej.
0: Wydarzenie przygotował i przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Zamiast budzików usłyszeli alert RCB. Służby wyciągnęły wnioski z wydarzeń sprzed miesiąca. Dzisiejszej nocy mieszkańcy województwa lubelskiego oraz podkarpackiego zostali poinformowani o zmasowanym ataku powietrznym w zachodniej części Ukrainy. Pomimo faktu, że nie odnotowano naruszenia polskich granic, działania prowadzone przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa miały charakter prewencyjny. Po około 2 godzinach alert został odwołany. Reakcja na wydarzenia za wschodnią granicą jest pokłosiem lipcowego incydentu z upadkiem rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii. Wówczas obywatele nie wszędzie zostali odpowiednio poinformowani. Podczas rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk zaznaczył, że dokonano przeglądu procedur ostrzegania ludności, aby zwiększyć ich efektywność oraz informować mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu już na wczesnym etapie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizuje we wrześniu specjalne dyżury telefoniczne oraz szkolenia. Zainteresowani będą mogli dopytać o świadczenie wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Taka pomoc wynosi miesięcznie od prawie 800 zł do ponad 4000. Wszystko zależy od decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2: Lokalne placówki ZUS-u zaplanowały na wrzesień konsultacje na temat świadczenia wspierającego, zasad jego przyznawania, procedury składania wniosków, wszystkiego, co związane też z ubezpieczeniem opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Szkolenie stacjonarne odbędzie się 10 września w Tomaszowie Lubelskim w siedzibie ZUS-u. Zaplanowaliśmy też serię dyżurów telefonicznych.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dyżury telefoniczne odbędą się 3, 14 oraz 16 września w godzinach od 10 do 12, a także 25 września w godzinach od 9 do 11. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy mogą także bezpłatnie w każdej placówce ZUS uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na szkolną wyprawkę trzeba pracować nawet 4 dni. Rodzice polują więc na promocję. Jak wynika z monitora decyzji zakupowych Kursor, na wyposażenie dla jednego dziecka planujemy przeznaczyć średnio około 623 zł. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla zarabiającej pensję minimalną prawie 4. Tymczasem 40% ankietowanych zakłada, że na zakupy przed rozpoczęciem roku szkolnego wyda więcej niż rok temu.
3: Nic więc dziwnego, że przy komplementowaniu wyprawki ogromną rolę odgrywają promocje. Wpływają one na decyzję aż 91% badanych rodziców. Prawie połowa z nich korzysta z promocji, kiedy natrafi na nią podczas zakupów, a blisko 40% aktywnie porównuje oferty różnych sklepów. Rodzice nie szukają jednak wyłącznie najniższej ceny. Najważniejsze są dla nich jakość, trwałość i bezpieczeństwo produktów, na co wskazuje aż 48% badanych. Dopiero minimalnie za nimi znajduje się cena.
1: Mówi Mateusz Widera z firmy Kursor. W 73% rodzin w decyzję o wyprawce włączane jest też dziecko, którego prośba może skłonić do nieplanowanego zakupu równie skutecznie, co obniżka ceny. Dla niego najważniejsze są kolor i wygląd, aktualna moda oraz wygoda i funkcjonalność. W klasach 1-3 największe znaczenie ma ulubiony bohater lub motywy, a wśród uczniów szkół ponadpodstawowych rośnie znaczenie marki czy trendów. Dla producentów i sklepów to jasny sygnał, że jeden komunikat o treści Back to School nie będzie skuteczny dla wszystkich.
0: A my za to zaglądamy do pogody. Aktualnie 30 stopni aż odczuwalne na termometrach. Ciśnienie to 1008 hektopaskali. Raport smogowy aktualnie dobry i biometr również korzystny.
4: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Reklama. Tu Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 15, a więc czas rozpocząć audycję Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Wspólnie spędzimy to czwartkowe popołudnie. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam, dzień dobry i zachęcam do zostania z nami do godziny 18. Kasabian na sam początek Godzin Szczytu.

11 minut po 15. Nie dość, że alerty RCB nie pozwalają się wyspać człowiekowi, no to jeszcze straszą różnymi atakami, czy w tym przypadku atakiem nawałnic, bo IMGW wydało ostrzeżenie o burzach, przy czym wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę, także bardzo, bardzo duży wiatr i niespokojna pogoda utrzyma się również w nocy, także dziś po godzinie 19 i w nocy też w mieście zagrzmi, no i znowu człowiek nie będzie mógł pospać.

Lady Cats i Syren nad miastem. Syren może lepiej już w mieście wystarczy, ale za to powiem wam, co jeszcze nie zawyje. Albo może nie będzie utrudniać życia mieszkańcom w centrum, bo we wtorek na ulicy Kapucyńskiej, tam w rejonie starego Pedetu, postawiono znak zakazu wjazdom motocyklom i znak został właśnie wprowadzony po wniosku mieszkańców, bo chodziło niestety o uciążliwości związane z ruchem, no i pewnie hałasem jednośladów, ale co ciekawe, zakaz jest czasowy, bo ma obowiązywać tylko do 31 października tego roku. No a co do ruchu, to już za 7 minut sprawdzimy sobie korki i remonty na ulicach Lublina.

0: My po raz pierwszy w godzinach szczytu wyjeżdżamy dzisiaj na lubelskie drogi i zaczynamy od informacji o wypadku. Informacja z pierwszej ręki, bo od słuchacza o wypadku na drodze S17. Wydaje mi się, że na pasie w kierunku jadąc na Warszawę, bo z tego co widzę na mapie, wypadek przed zjazdem na Elizówkę, czyli przed węzłem Lublin-Rudnik. Tam kolizja samochodów, tam się też korkuje, więc zalecam omijać tamte okolice. A co z utrudnień w samym mieście? No to najświeższe utrudnienie na pewno na ulicy Sowińskiego, bo prace zaczęły się wczoraj, mają potrwać około tygodnia. Remontowana jest nawierzchnia właśnie w okolicy skrzyżowania z Głęboką, więc jeśli jedziecie Głęboką, to na pewno tam też właśnie w okolicy Sowińskiego będą utrudnienia. Drugie utrudnienie jest na Zamojskiej, bo tam zmieniono organizację ruchu, wydłużono odcinek ruchu wahadłowego, co też oznacza utrudnienia, szczególnie dla osób jadących w stronę centrum. Standardowo Aleja Kraśnicka, Nałęczowska i Głęboka, tam przy tych większych skrzyżowaniach też mogą być korki, no i też Aleja Witosa, tam również remont. To by było chyba z tych największych, najważniejszych informacji. Jeśli wy jednak widzicie jakiś inny korek, inny wypadek, to śmiało dzwońcie albo piszcie 515-515-982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w

0: autoryzowanym salonie i serwisie Gili Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!

19 minut pozostało do godziny 16. Na moment wracamy jeszcze do tematów korków w mieście. Jednak z pozytywną informacją, chociaż jeśli stoicie aktualnie w wielkim korku, to myślę, że możecie wyśmiać to, co teraz powiem. Ale Lublin po raz drugi już z rzędu został wiceliderem rankingu miast przyjaznym kierowcom. Oceniono 19 największych polskich miast i podium wygląda właśnie tak, że na trzecim miejscu jest Szczecin, na drugim Lublin, a jako pierwsze najlepsze dla kierowców miasto okazało się Bydgoszcz. I z artykułu można przeczytać, że korzyści na korzyść Lublina działa, na przykład bardzo dobra płynność ruchu. No jestem ciekawa, w którym miejscu, ale lecimy dalej. Korzystnie oceniona też została strefa płatnego parkowania. Najniższe koszty ubezpieczenia samochodu w swojej grupie, korzystne ceny paliw czy stosunkowo tania wymiana opon. A już do tej ponownej zmiany coraz bliżej niż dalej, moi drodzy.

Bryan Adams na antenie 98.2 FM z kawałkiem Somebody, czyli ktoś i ktoś może wam dzisiaj wyznać miłość, albo i wy komuś, bo 20 sierpnia w kalendarzu widnieje właśnie jako dzień wyznawania miłości. Ale jeśli nikt wam nie wyznał swoich uczuć, to też drugie nietypowe święto na dzisiaj to dzień komara. Jeśli jeszcze siedzicie zmęczeni w pracy, to może to czas właśnie sobie uciąć takiego szybkiego komara.

Już tylko 4 minuty pozostały do godziny 16, więc mam nadzieję, że nie musicie sobie ucinać tego wspomnianego komara, tylko wychodzicie do domu po pracy. Nie odchodźcie też daleko od radia, bo za moment wydarzenia i informacje o utrudnieniach dla kierowców.

0: Godzina 16 na zegarach, więc ponownie czas na wydarzenia.
1: Kolizja na krajowej S12. O tym za chwilę. Powiemy także o rozwoju leczenia zdrowia psychicznego na Lubelszczyźnie oraz kulinarnym przestępcy.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: Wydarzenia zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienie może potrwać nawet 3 godziny. Po 15 na drodze krajowej S12 na odcinku Lublin-Tatary-Lublin-Rudnik w kierunku Radomia doszło do zderzenia samochodu dostawczego z 3 autami osobowymi. Podróżujący w stronę Radomia oraz Warszawy mogą poruszać się prawym pasem ruchu. Jeden pozostaje wciąż zablokowany. Najprawdopodobniej w kolizji nie ucierpiał żaden z pasażerów. Szacowany koniec problemów komunikacyjnych może nastąpić około godziny 18. Młodzi mieszkańcy regionu mogą liczyć na konkretne wsparcie. To krok w stronę bardziej dostępnej, kompleksowej pomocy. Dzisiaj odbyło się podsumowanie realizacji projektu, który obejmował utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w 5 lokalizacjach – Lublinie, Cholewiance, Chełmie, Radecznicy i Suchowoli. Docelowo z nowej i zmodernizowanej infrastruktury będzie korzystać ponad 12 tysięcy pacjentów rocznie.
2: Oznacza to bezpieczeństwo dzieciaków, które coraz bardziej popadają w choroby duszy, czyli w choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia w tej chwili mówi, że potrzebą objęcia będzie około 20% populacji dzieciaków. W województwie lubelskim to jest około ponad 70 tysięcy. To regionalne centrum to będzie centrum, jak to mówią, dowodzenia, koordynacji nad pozostałymi 4 placówkami, które będą pomagać w leczeniu dzieciaków.
1: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Głównym elementem projektu była budowa pawilonu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym imienia profesora Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Będzie tam funkcjonować m.in. całodobowy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży z 18 łóżkami dla dzieci i ponad 20 łóżkami dla młodzieży, a także oddział dzienny z 40 miejscami.
3: Ideą przeprowadzenia całej inwestycji było ułatwienie dostępu do opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży regionu i województwa lubelskiego. Myślę, że założenia, które prezentowane są w projekcie, będą miały realne przełożenie na realizację zwiększenia dostępności.
1: Mówi lekarz Marta Pakuła-Landman, zastępca ordynatora oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 53 miliony złotych. 43 miliony z tej kwoty stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, przeszło prawie 5,5 miliona złotych pochodzi z budżetu państwa, a ponad 4 miliony złotych z budżetu województwa. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Serial Ulica Sezamkowa miał swojego ciasteczkowego potwora, a lubelskie posiada amatora narkotykowych wypieków. Kulinarne zdolności zaprezentuje w więziennej stołówce. Policjanci kryminalni z Łęcznej dokonali zatrzymania 27-latka, który posiadał w swoim mieszkaniu znaczną ilość substancji odurzających. Podczas wykonywania czynności związanych z przeszukaniem obiektu funkcjonariusze znaleźli m.in. susz grzybów, susz roślinny, a także podejrzane wypieki. Badanie przeprowadzone testerem narkotykowym stwierdziło obecność marihuany. Mężczyznę odprowadzono do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut uprawy konopi czy przerabiania środków odurzających. Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu łącznie do 10 lat pozbawienia wolności. Sobotni poranek to dobry moment, żeby wyjść z domu i spotkać się z ludźmi z sąsiedztwa. To okazja do poznawania się i wspólnego spędzania czasu. Taką możliwość daje Fundacja Teatricon za sprawą śniadania sąsiedzkiego. Spotkanie będzie nie tylko pretekstem do rozmowy, ale także do podzielenia się swoimi ulubionymi przysmakami, ponieważ organizatorzy zachęcają, aby zabrać ze sobą coś pysznego na wspólny stół. Na wydarzenie pójdziemy w najbliższą sobotę na godzinę 10:30 do miejsca aktywności lokalnej Szerokie Możliwości przy ulicy Nałęczowskiej 175. Udział jest bezpłatny.
0: A my ponownie sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Pogoda na szczęście jest dobra, jest słonecznie. A mówiłam, że temperatura na szczęście spada, bo odczuwalna temperatura to już 29 stopni Celsjusza, chociaż na godzinę 19 jest prognozowana burza. Ciśnienie to nadal 1008 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 16 to już druga godzina audycji Godziny Szczytu w wydaniu wakacyjnym. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam się z Wami ponownie, a tę godzinę zaczynamy od tak zwanego klasyka.

13 minut po godzinie 16. Pora późnoobiadowa, można rzec, i o jedzeniu, a bardziej o restauracjach sobie powiemy. Mateusz Gessler, postać myślę, że znana przez Was na pewno i głośno na jego temat teraz w mediach, bo ostatnio podczas jednego z wywiadów pan Gessler stwierdził, że jego zdaniem napiwki powinny być obowiązkowe dla każdego gościa restauracji. Sam, jak mówi, zostawia napiwek nawet wtedy, gdy do rachunku doliczona jest opłata za obsługę, bo jak tłumaczy, taka opłata nie zawsze w całości trafia do kelnerów. No i po tej wypowiedzi burza powstała w internecie, bo dlaczego klient ma być odpowiedzialny za godne wynagrodzenie kelnera? Tego nie wiem. Ciekawostką jest, że w artykule 89% Polaków przynajmniej czasami zostawia napiwek w restauracji, ale my zostawiamy te kulinaria w tyle, bo przed nami muzyczne usta, uczta. Marilyn Manson już teraz.

Rainbow na naszej antenie, a ja powracam do dzisiejszego święta, czyli Dzień Wyznawania Miłości. I chciałam was trochę zaktywizować, drodzy słuchacze, bo bardzo mnie ciekawi wasze zdanie o tym, jaka piosenka najlepiej nadaje się właśnie do wyznawania tej miłości. Albo może wyznaliście komuś miłość, na przykład na koncercie. Wszystkie historie bardzo, bardzo chętnie przyjmę. Może też jakąś propozycję muzyczną od was dostanę i ją zagram. Wszystko jest, myślę, możliwe. 515-515-982. Jaka piosenka najlepiej nadaje się do wyznawania miłości? Takie małe walentynki sobie dzisiaj zrobimy, a na naszej antenie kod kreskowy miłości od grupy Stop Me.

0: tysiąclecia. Jeśli jedziecie od strony Witosa, no to uważajcie, może warto wybrać objazd na przykład przez Grafa i możecie też nas informować, jak wygląda tam sytuacja. Spory korek też widzę na Filaretów przy skręcie w Głęboką i też korek na skrzyżowaniu Głębokiej właśnie z Sowińskiego, bo Sowińskiego od wczoraj remontują i są tam utrudnienia. Korek również na Krochmalnej w kierunku Poręby. Myślę, że tam też warto uzbroić się w cierpliwość. No i co do przebudowy różnych ulic, warto wspomnieć oczywiście o skrzyżowaniach z Aleją Kraśnicką, czy o przebudowie ulicy Zamojskiej, bo tam wydłużono odcinek ruchu wahadłowego. No i też warto wspomnieć o Witosa, bo tam niestety będą też utrudnienia. Wy oczywiście możecie pisać do nas 515-515-982. Jesteście zawsze naszymi oczami i uszami, także wszystkie informacje chętnie przyjmę i przekażemy dalej na antenie.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
1: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście.

22 minuty pozostały do godziny 17, a polscy fani Oasis w ostatnich dniach myślę, że są wręcz rozpieszczani, bo kilka dni temu padła informacja o sprzedaży biletów na ich film dokumentalny o tej zeszłorocznej trasie, która będzie wyświetlana w kinach 11 września, a ja za to Was mogę dzisiaj zaprosić, ale nie do kin, a przed telewizory, bo na TVP Kultura wyświetlany będzie starszy, ale też dokument o tej britpopowej legendzie Oasis, There We Were, Now We Are Here, The Making of Oasis, taki ma tytuł, to dzisiaj o 22. Myślę, że dla nich warto zerwać nockę.

A na naszej antenie Aerosmith i oczywiście Crazy. I czy ta piosenka jest odpowiednia do wyznawania miłości? No myślę, że całkiem by się nadała, ale z pewnością są lepsze. I tu właśnie pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaka Waszym zdaniem jest najlepsza piosenka do wyznawania miłości? A jest może okazja ją puścić dzisiaj właśnie z okazji Dnia Wyznawania Miłości. 515 515 982.

5 minut, pozostało do godziny 17 za 5 minut. Sprawdzimy sobie ponownie wydarzenia, a ja zrobię taki mały wstęp z tematem butelek kaucyjnych, bo jak się okazuje, słuchajcie, bije on rekordy. Do końca lipca Polacy oddali już 3 miliardy 200 milionów butelek i puszek, z czego aż 900 milionów tylko w samym lipcu. I Ministerstwo Kultury, Klimatu i Środowiska zapowiada kolejne usprawnienia. Chce m.in. wydłużyć termin ważności bonów kaucyjnych, bo obecne 30 dni jest uznawane za zbyt krótki okres. Jednocześnie też resort przypomina, że jeśli dostaniemy bon, to można w zamian tego zażądać wypłaty kaucji w gotówce. Sklep nam nie może tego odmówić. I na sam koniec taka ciekawostka, bo podczas tegorocznych festiwali i dużych imprez zebrano ponad 1 milion tych opakowań kaucyjnych, a na samym Poland Rocku zebrano ponad 700 tysięcy. Mówią, że pieniądze nie leżą na ulicy, no ale jednak butelki kaucyjne same się nie zbiorą.

0: Godzina 17 właśnie wybiła na zegarach, a to czas na kolejne wydarzenia.
1: Zaatakował swoją babcię kastetem. O tym za chwilę. Powiemy także o lubelskich strażakach w Hiszpanii oraz jak chronić swój numer PESEL.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: 23-latek zgłosił się na policję, że zabił swoją babcię. 93-latka walczy o życie w szpitalu. Operator numeru alarmowego odebrał telefon od mężczyzny w poniedziałek około godziny 7 rano. Zgłoszenie pochodziło od mieszkańca Lubartowa, który podał dokładny adres, pod którym miał dokonać zbrodni.
2: Po tym zgłoszeniu natychmiast na miejsce zostali wysłani policjanci z lubartowskiej jednostki. W otwartym mieszkaniu funkcjonariusze zastali w jednym z pomieszczeń przytomną 93-letnią kobietę z licznymi ranami twarzy i głowy. 93-letnia seniorka w stanie zagrażającym życiu została przewieziona do szpitala. W pomiennym pomieszczeniu funkcjonariusze zastali 23-letniego wnuka seniorki, który miał dopuścić się ataku na swoją babcię.
1: Mówi młodszy aspirant Marcin Bajon z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Młody mężczyzna, przy którym policjanci znaleźli zakrwawiony kastet, natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Pobrano od niego próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychoaktywnych.
2: Na miejscu przestępstwa lubartowscy policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli także ponad 80 gram środków psychotropowych w postaci mefedronu oraz maczetę. Wszystkie czynności na miejscu zdarzenia wykonywane były pod nadzorem prokuratury rejonowej w Lubartowie. Zatrzymany 23-latek został osadzony w policyjnej celi i we wtorek przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe. Policjanci doprowadzili go do prokuratury.
1: Dodaje młodszy aspirant Marcin Bajon. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 23-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych. W środę sąd zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące. Groził mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Rozpalają nadzieje na ratunek, a jednocześnie gaszą duże pożary. Lokalni strażacy ruszają na zachód Europy. Funkcjonariusze z modułu GFFF Lublin rozpoczęli dzisiaj 10-dniowe działania na terenie Hiszpanii. Są to członkowie specjalistycznej grupy zajmującej się gaszeniem wielkopowierzchniowych obszarów leśnych bez użycia pojazdów na trudno dostępnym terenie. Warto zaznaczyć, że to ich drugi wyjazd tego typu, ale pierwszy, podczas którego wykorzystają swoje umiejętności nie podczas ćwiczeń, a w trakcie działań rzeczywistych. Należy dodać, że z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne, wiedza nabyta na Półwyspie Iberyjskim może okazać się przydatna także w Polsce. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Władze Koziego Grodu przypominają o ochronie wrażliwych informacji. Jak się zabezpieczyć? W zeszłym tygodniu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o cyberataku, w wyniku którego wyciekły dane medyczne prawie 19 milionów Polaków. Z tego względu odnotowano zwiększone zainteresowanie usługą zastrzeżenia numeru PESEL. Miasto Lublin przypomina, iż operacji można dokonać poprzez aplikację mObywatel, profil zaufany czy bankowość elektroniczną, ale także osobiście w biurach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Lublin. Mogą to zrobić pełnoletni obywatele Polski, a także cudzoziemcy. Wnioskodawca musi w takiej sytuacji potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem paszportu lub dowodu osobistego albo dokumentu ze zdjęciem. W przypadku osób innej narodowości niż Polska dopuszczalna jest także karta pobytu i zagraniczny dowód tożsamości.
0: A my ponownie sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Temperatura cały czas spada, 27 stopni odczuwalnych na dworze. Ciśnienie to 1009 hektopaskali. Raport smogowy cały czas dobry, a biometr cały czas korzystny.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 17, jak już możecie się domyślać, przed nami ostatnia godzina naszego spotkania. Jednak nie martwcie się, bo w tej godzinie między innymi imprezę FM czy koncertowe polecajki. Porozmawiamy też o tym, co się będzie działo w weekend w Lublinie, no bo czwartek to w końcu taki mały piątek. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Zostańcie z nami koniecznie do godziny 18.

14 minut po godzinie 17, a my przenosimy się do muzycznego kalendarium. I nie wiem, co to za strzał, że tyle gwiazd ma dzisiaj urodziny, ale coś jest na pewno na rzeczy. Dzisiaj 80 strzeliła jednemu z grupy Kraftwerk, czyli Ralfowi Hutterowi. Obecnie jest jedynym członkiem grupy, który gra w niej bez przerwy od powstania grupy w 1969 roku. 20 sierpnia również urodziny obchodzi Robert Plant, no czyli legenda Led Zeppelina. I na sam koniec urodziny dzisiaj świętuje Fred Durst. 20 sierpnia 1949 roku urodził się ten wokalista, autor piosenek grupy Limp Bizkit. Wszystkiego najlepszego dla tej trójki ode mnie i od naszej całej redakcji. My cofamy się w czasie. Tila w 1996 to już teraz na naszej antenie.

Ostatni dzień lata na antenie 98 i 2 FM i nie chcę nikogo martwić, ale do końca lata, czyli do końca wakacji czy tego pierwszego dzwonka w szkole pozostało, uwaga, dokładnie 11 dni, 32 godziny, 52 minuty i 20, teraz już 5 sekund. Zaplanujcie sobie ten czas dobrze, żeby później nie żałować.

0: Wałbrzycia przed Rondem Dmowskiego. Tłoczno też na Krakowskim Przedmieściu, na ulicy Wieniawskiej czy na Alejach Racławickich. No i standardowo zator też na Alei Unii Lubelskiej w kierunku Ronda Lubelskiego Lipca. A ja wszystkim kierowcom życzę bezpiecznej jazdy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

24 minuty pozostały do godziny 18. No i tak jak obiecałam, przejrzymy sobie na szybko, co warto robić na mieście w ten nadchodzący weekend. Już od jutra Lublin będzie tętnił życiem, przede wszystkim za sprawą 20. edycji festiwalu Retradycja, czyli Jarmark Jagielloński, ale też jest kilka innych ciekawych rzeczy, bo w sobotę największym sportowym wydarzeniem będzie Runmageddon nad Zalewem. Startują różne formuły, na przykład intro, bieg na 3 km i 15 przeszkód, rekrut 6 km i ponad 30 przeszkód, czy też jeśli ktoś chce, może sobie pobiegać w nocy. A na mieście, dokładnie na Litewskim, będzie można podziwiać fire show pokazywany przez naszych sztukmistrzów. No a w niedzielę świetny koncert w Zgrzycie, a już więcej o nim za chwilę w imprezie FM.

0: No i nastał czas na imprezę FM. I ku przypomnieniu, bo o tym z pewnością już wiecie, że za 3 dni, czyli w niedzielę, w Zgrzycie zagra szwedzki Soen. Możecie ich pamiętać z festiwalu Rock the Square, a jeśli ich nie znacie, to możecie przygotować się na dawkę progresywnego metalu. No i obok tego ciężaru gatunku Soen stawia na progowe ambicje i pełne smaczków aranżacje. No i żeby nie było zgrzytu, spieszcie się po ostatnie bilety. Przenosimy się do września, który już za pasem i dokładnie 23 września w Hydrozagadce zagra zespół Węże. Ich muzyka łączy elementy hardcore punka z wpływami metalu i równie ważne jak brzmienie jest dla nich też postawa, czyli sprzeciw wobec opresji i wiara w scenę jako przestrzeń wolności, wspólnoty i bezpiecznego wyładowania gniewu. Bilety na ten koncert są dostępne u organizatora. A na sam koniec coś nietuzinkowego, bo koncert projektu, który gościł na zeszłorocznym OFF Festiwalu. A mowa tu o Machine Girl. Grupa specjalizuje się w muzyce elektronicznej, będącej połączeniem m.in. digital hardcore, muzyki industrialnej czy drum and bass. I usłyszeć ich będzie można 9 listopada w warszawskiej Proximie.
1: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

Foster the People z kawałkiem Don't Stop, ale my jednak musimy się niestety zatrzymać, bo dzisiejsze godziny szczytu dobiegły końca. Zostańcie koniecznie na ostatni serwis informacyjny oraz serwis sportowy, który już za 7 minut, no a ja już z Wami się będę żegnać. Emilia Bukowska była z Wami przez te ostatnie 3 godziny. Ja życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Lubelska policja ruszyła na zakupy. O tym za chwilę. Powiemy także o utrudnieniach w ruchu oraz sytuacji na rzece Bug. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Piraci drogowi, miejcie się na baczności. Flota nowych aut wyjeżdża na lokalne ulice. Szeregi lubelskiej policji zasiliło 6 nowych radiowozów marki BMW. Pojazdy zostały zakupione w ramach dwóch projektów, które współfinansuje Unia Europejska w zakresie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Maszyny wyposażone są w sześciocylindrowe silniki generujące blisko 400 koni mechanicznych. Ponadto zainstalowano w nich nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz urządzenia ułatwiające funkcjonariuszom codzienne obowiązki. 4 samochody trafiły do jednostek policji w Lublinie, z kolei 2 pozostałymi będą jeździć służby z Komendy Miejskiej w Zamościu oraz Chełmie. Ulica w ścisłym centrum miasta będzie nieprzejezdna przez weekend. Wystąpią utrudnienia w ruchu. W piątek od godziny 18 czasowo zamknięta zostanie ulica Królewska. Powodem jest organizacja festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński.
1: Ulica Królewska będzie zamknięta dla wszystkich użytkowników ruchu, w tym również komunikacji miejskiej. Ulica będzie nieprzejezdna do zakończenia wydarzenia, czyli do godzin nocnych w niedzielę z 23 na 24 sierpnia. Mieszkańców prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi objazdów komunikacji miejskiej.
0: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zmienione zostaną trasy pojazdów linii takich jak na przykład 6, 23, 160 oraz N1 i N2. Więcej informacji, a także szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Takiej sytuacji nie było od 63 lat. Synoptycy biją na alarm. Stan wody w Bugu osiągnął rekordowo niski poziom. Według danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wodowskaz umieszczony we Włodawie wskazuje 53 cm. Do tej pory najmniejszy wynik odnotowano w 1963 roku. Wówczas odczyt wykazał 62 cm. Jest to pokłosie suszy, która panuje w regionie. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z ostrzeżeniami wysłanymi przez IMGW, dzisiejsza noc może obfitować w gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Na terenie blisko 20 powiatów ogłoszono ostrzeżenia 2 i 1 stopnia przed burzami. Co więcej, wystąpić mogą silne porywy wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie grad. Co by było, gdyby film nagle się skończył, a jego dalszy ciąg wymyślili aktorzy na żywo? Taki eksperyment czeka na widzów w Lublinie już w ten weekend. Poławiacze Pereł w nowym kinie Filmowe Impro połączy seans filmowy z improwizacją teatralną i muzyką wykonywaną na żywo. W najważniejszym momencie projekcja zostanie zatrzymana, a dalsze losy bohaterów przejmą aktorzy. Artyści nie poznają wcześniej tytułu filmu, a przed występem zobaczą jedynie najważniejsze postaci. Na tej podstawie stworzą własną wersję historii, reagując na siebie i muzykę powstającą na scenie.
2: Poławiacze Pereł to jedna z najstarszych grup działających w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o improwizację, więc doświadczenie panów, którzy w tym projekcie uczestniczą, jest ogromne. I też dzięki temu ta swoboda, ta kreatywność, to co im podpowiada wyobraźnia, to można powiedzieć, że jest wręcz nieograniczone możliwości. Ale co się dokładnie zdarzy w tą niedzielę? Nie jestem w stanie państwu powiedzieć, trzeba przyjść i się samemu przekonać.
0: Mówi Joanna Kolstrunk z Centrum Kultury w Lublinie. Po zakończeniu improwizacji projekcja zostanie wznowiona, a publiczność zobaczy oryginalne zakończenie filmu. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę o godzinie 20 w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie. Bilety można kupić w kasie instytucji oraz na stronie internetowej.
3: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Wczoraj odbyły się pierwsze spotkania eliminacji do Ligi Mistrzów. Dzisiaj natomiast schodzimy poziom niżej. Na kibiców czekają pojedynki w ramach kwalifikacji do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Łącznie odbędzie się 36 meczów. Wśród nich mamy oczywiście polskie akcenty. O godzinie 18 rozpoczęło się spotkanie Jagiellonii Białystok z gruzińskim Iberia 1999 Tbilisi. Godzinę później Lech Poznań rozpocznie swój mecz ze szwajcarskim Thun.
4: Mi się wydaje, że jeżeli mówimy o tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, to sama wartość tego, o co gramy, zarówno my, jak i Iberia, i tego, że dwa zespoły dzisiaj na pewno marzą o tym, żeby w tej lidze Europy się znaleźć, to sama wartość tego wydarzenia powoduje, że to jest trudne, bo to jest bardzo wartościowe, a wszystko, co jest bardzo wartościowe, to jest trudne. Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, nie można oczekiwać, że będzie łatwo.
3: Komentował trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W ramach Ligi Konferencji o 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z byłym mistrzem Francji, a więc AS Monaco. Równo o 21:00 Raków Częstochowa stawi czoła Hajdukowi Split. O tym, jak trudny może być to mecz, mówił na konferencji szkoleniowiec medalików Dawid Kroczek.
5: Myślę, że sprawdzimy to jutro, czy plan, który założyliśmy, wypalił, ale też warto przypomnieć, że dawno nikt nie wygrał na Hammarby i to była też bardzo podobna narracja, jednak pokazaliśmy, że potrafimy. I tutaj też z takim nastawieniem przyjeżdżamy, no to nie ma rzeczy niemożliwych i wszyscy jesteśmy mocno przygotowani na to, co nas oczywiście czeka, z pełnym szacunkiem do przeciwnika, ale oczywiście bardzo mocne nastawienie na zwycięstwo.
3: Oprócz polskich drużyn w eliminacjach kibice obejrzą wielu reprezentantów biało-czerwonych barw. Dawid Mazurek jako zawodnik RB Salzburg zagra z Mialbi, a Jakub Kamiński będzie liczył na minuty w Benfice podczas starcia z Aarhus. Karabach Agdam z Mateuszem Kochalskim w składzie stawi czoła Twente, natomiast Nikola Zalewski oraz Atalanta zagrają przeciwko Hapoelowi Tel Awiw. Przechodzimy do piłki ręcznej. Szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin powoli kończą swoje przygotowania przed zbliżającym się sezonem. Podopiecznym trenera Pawła Tetelewskiego pozostał zaledwie jeden mecz kontrolny. Jutro zmierzą się z nowymi ligowymi rywalkami, a więc Beniaminkiem, Elmas, KPS, APR Radom. O tym, jak wygląda ten okres przygotowawczy po ostatnim sparingu z HC Dac Dunajska Streda, mówiła Aleksandra Rosiak.
6: Myślę, że dla nas na plus, bo mogliśmy zagrać z przeciwnikiem, z którym na co dzień nie mamy do czynienia, z którym się nie znamy i na pewno był to zespół, który grał bardzo szybko, grał dużo jeden na jeden i fajnie, że mogliśmy się zderzyć w takim okresie z przeciwnikiem. Ja osobiście myślałam, że może będzie ciut łatwiej, aczkolwiek fajne było przetarcie. Myślę, że się na pewno musimy pracować nad obroną, bo są zawodniczki, które dopiero do nas dołączyły w tym sezonie i myślę, że to jest kluczowe, żebyśmy jeszcze wzmocnili gdzieś tam tą obronę i w ataku trochę poukładały system i myślę, że na pewno będzie dobrze.
3: Pierwszy oficjalny mecz biało-zielone rozegrają jeszcze w tym miesiącu. 29 sierpnia zmierzył się z KGHM Zagłębiem Lubin, a w stawce tego pojedynku będzie Super Puchar Polski. A na koniec informacje tenisowe. Iga Świątek pozostaje w grze o triumf w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polska zawodniczka o godzinie 1:00 w ćwierćfinale rozgrywek zagra z Eleną Rybakiną. Obie zawodniczki grały przeciwko sobie zaledwie 6 dni temu w finale turnieju WTA 1000 w Toronto. Wtedy górą była Polka, wygrywając 6-2, 6-3.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1009 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.

0: вместе.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że

0: Autopromocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Jeżeli początek dzisiejszej letniej bryzy brzmi wam jak przełom 50. i 60. lat XX wieku, to dobre wyczucie z waszej strony, bo co prawda jest to The Black Keys i piosenka, która ukazała się w roku 2026, która nazywa się You Got To Lose, ale jest to cover piosenki bluesowej, jak zresztą słychać, która powstała w roku 1958 i której wykonawcą był Ike Turner. No i tak zaczynamy dzisiejszą audycję dosyć intensywnie. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek, The Black Keys rozpoczęło. No i Letnia Bryza to jest audycja, w której pochylamy się nad muzyką, która dobrze smakuje latem. Dobrze odwołuje się do tego, co latem przeżywamy, dobrze pasuje do wylegiwania się na tarasie. Miała być burza teraz dzisiaj w okolicy 19, póki co nie widzę i mam nadzieję, że jej koniec końców nie będzie. No i że nie będzie huczeć, bo też audycja ta jest po to, żeby nie huczeć za bardzo. Trochę czasem przesterujemy, ale bez przesady, raczej są to rzeczy lekko strawne. No to co? W takim razie nowość od Matta C. White'a, Ursa, też bardziej intensywna i trochę, tak jak powiedziałem przed chwilą, bardziej przesterowana. Zapraszam do godziny 20.

World News, Everything is Coming Up Roses. Świetna piosenka, absolutnie ciepła w swoim brzmieniu, no i właśnie też bardzo ciepła, jeżeli chodzi o samą treść, bo Everything is Coming Up Roses to jest takie, jakby przełożyć na polski, wszystko się ułoży, tylko trochę w bardziej takim poetyckim wydaniu, bo jakby tak wolne tłumaczenie zrobić, tutaj angliści mogą mnie zaraz pobić po głowie linijką, po łapach, że źle tłumaczę, ale że wszystko wyjdzie na róże. Tak to trochę brzmi. I tutaj te róże są właśnie tym symbolem szczęścia, tym symbolem takiej radości, że wszystko koniec końców będzie okej. I tutaj World News przytacza w tym tekście, w tej piosence właśnie bardzo różne sytuacje, które mogą człowieka przytłoczyć, ale spokojnie, te róże się w końcu pojawią, one zakwitną, wszystko będzie pięknie pachnieć, a do tego będziemy szczęśliwi. Piosenka z zeszłego roku, z 2025, jeżeli ktoś chciałby sobie zapisać, a przyznam, że mnie od razu zauroczyła, to powtórzę jeszcze raz, Everything is Coming Up Roses od zespołu World News. No taka idealna piosenka, jeżeli mieliście trudny tydzień, albo taki jeden z trudniejszych, co się może zdarzać oczywiście każdemu z nas, więc mam nadzieję, że zaspokoiłem tę potrzebę. No i a propos trudności, słuchajcie, w tym roku zespół The Strokes, zespół, który już długo działa na scenie indie rocka, wydał kolejny album i jakby to powiedzieć, ten album wzbudził sporo dyskusji, wzbudził sporo szoku, wzbudził sporo zastanawiania się nad tym, co The Strokes właściwie zrobiło, czy dostali tego wylewu, o którym mówi nazwa zespołu, The Stroke, czy też po prostu zwariowali, czy też po prostu chcieli zrobić coś bardzo odważnego, do tego stopnia, że jest na poły asłuchalne. A o co chodzi? Otóż nowy zespół, nowy album zespołu The Strokes ma to do siebie, że jest w nim dużo autotuna. Ja bym powiedział nawet, że to jest autodetune, bo czasem miejscami rzeczy są bardzo fałszujące, jeżeli chodzi o wokal. No i tak jak w warstwie muzycznej wszystko gra, no to tutaj pewien dyskomfort chyba się pojawia, jeżeli chodzi o słuchacza muzyki rockowej, który słyszy tak bardzo modulowany wokal. I wiele internautów, wiele słuchaczy pisało, że na początku totalnie nie kupili tego, co zrobili, co zrobił The Strokes. Natomiast z czasem, po kolejnych odsłuchaniach, zaczęli się do tego przekonywać, jako że ten autotune, ten głos staje się kolejnym, trochę być może nie do końca idącym w linii melodycznej instrumentem i przyznam szczerze, że ja mam bardzo podobny problem, to znaczy uważam, że muzycznie ta płyta jest bardzo dobra, jest bardzo porządna, chociaż zgadzam się też z tym, że część utworów na niej jest takich trochę do zapomnienia, ale wokal jest bardzo dziwny. No ale z drugiej strony, wakacje to też czas, w którym popełniamy błędy, być może przede wszystkim te młodzieńcze, więc możemy może tak potraktować ten album The Strokes, który zaprezentuje jedną z piosenek Going Shopping. Dosyć ekscentryczne, ale niemniej chyba całkiem niezłe, ale można mieć własne ale do tego.

To postpunkowa Kola, tak się nazywa zespół, Favored Over the Ride. Sprawdziłem, jeszcze nie nawiązali kolaboracji z producentem napoju, który również świetnie nadaje się do bycia odrdzewiaczem. Zespół Kola po prostu jest zespołem Kola i na razie z Koką nie współpracował. To jest zespół postpunkowy i tak zauważyłem, że postpunk, szczególnie w tym wydaniu, w którym towarzyszy mu wysoki męski głos, naprawdę dobrze sprawdza się na lato. Chociaż również z drugiej strony zespół Kino, legendarny, szczególnie jeżeli chodzi o te lata jeszcze, kiedy istniał Związek Radziecki, również miał w sobie tą letniość, tylko to była właśnie letniość tego bloku wschodniego. No ale też postpunk, chociaż tym razem już nie z wysokim, a z trochę niższym głosem męskim, oczywiście należącym do Wiktora Coya. Ale to tak na marginesie. Kola warto śledzić. Naprawdę bardzo solidny zespół, który w tym roku w maju wydał swoją najnowszą płytę. Trzy krążki na koncie. No i jest to zespół covidowy. Tak naprawdę powstał właśnie w czasach pandemii. No i też dociera do mnie też powoli, jak bardzo pandemia, chcąc nie chcąc, ukształtowała również brzmienie muzyki i że to już jest też pewna era w muzyce, co w sumie, myślę, pewnie ktoś kiedyś zbada. To może przeniesiemy się od tych nowych rzeczy do rzeczy starych. Na przykład do roku 77, w którym to Dave Mason wydaje płytę, na której znajduje się utwór Mystic Traveler. Dave Mason to jest muzyk brytyjski, który współpracował z całą masą wspaniałych muzyków, nie tylko brytyjskich, ale również amerykańskich. Tutaj między innymi współpraca z Jimim Hendrixem w jego życiu nastąpiła, z Michaelem Jacksonem, był również w 90-tych latach członkiem Fleetwood Mac, więc naprawdę cała masa tutaj projektów, tych również największych, ale Dave Mason też miał karierę z zespołem Traffic, z którym zaczynał, psychodeliczny brytyjski zespół w latach 60-tych założony, no i później po odejściu od Traffic skupił się na karierze solowej, bardzo zresztą dobrej i nie do końca aż tak psychodelicznej, jak mogłoby się po jego źródłach wydawać, chociaż oczywiście też ta psychodela gdzieś tam w jego muzyce pobrzmiewała. Mystic Traveler, myślę, idealny na wakacje, jeżeli na przykład poruszacie się w tym momencie po Bieszczadach, które są bardzo mistycznymi górami, jeżeli chodzi o Polskę, mówi się o mistycznych, o bieszczadzkich aniołach, mówi się o różnych zjawiskach w Bieszczadach, o jakichś duchach, no tam cała masa tego folkloru jest, chociaż w ogóle chyba góry same w sobie dużą dozą mistycyzmu są podlane, to myślę, że piosenka Mystic Traveler, czyli mistyczny podróżnik, dobrze się sprawdzi w tej sytuacji, w tych okolicznościach przyrody. Ważna też informacja, no i jednocześnie przykra, chociaż taka kolej rzeczy, szczególnie w przypadku Dave'a Masona, który śpiewał o przemijaniu, bardzo dużo tej filozofii przemijania w jego tekstach jest. Dave Mason zmarł w tym roku 16 kwietnia i ja zawsze twierdzę, że najlepszym hołdem dla wspaniałych muzyków jest po prostu dalsze granie i pokazywanie ich muzyki. Więc jeżeli muzyka nie znaliście, no to taki postmortem hołd dla niego o podróży mistycznej.

Ostatnio przesłuchiwałem sobie playlisty, jakie złożyliśmy z Jackiem w poprzedniej edycji Letniej Bryzy rok temu, no i właśnie zespół America nawinął mi się na uszy. Trochę jak makaron nawijać na uszy. Ale tak, zdecydowanie zespół America nawinął mi makaron na uszy i po przesłuchaniu kilku albumów stwierdziłem, kurczę, to jest zespół, który gdzieś tam idealnie wpasuje się właśnie w takie granie letnie, nieinwazyjne, przyjemne. No i Rainbow Song, czyli tęczowa piosenka z roku 73 z albumu Hat Trick. Bardzo dobrze, myślę, sprawdza się właśnie na zachodzące słońce. Przydałaby się ta tęcza, no oczywiście, że tak, ale nie można mieć wszystkiego. Zachodzące słońce również się świetnie sprawdza. No i jak mamy lato, mamy słońce, to też czasem dostajemy udaru. Bardzo specyficznie ten udar, jeżeli chodzi o nazwę, potraktował zespół Horse Jumper of Love, który wykonuje gatunek rocka nazywany slacker rockiem, czyli taki rock od niechcenia. To zdecydowanie dobrze opisuje to, co robią. I nazwali swoją piosenkę Sun Poisoning, czyli zatrucie słońcem, które ja interpretuję jako po prostu udar słoneczny nazwany w dość poetycki sposób. No i zdecydowanie piosenka Sun Poisoning brzmi jak coś, co brzmi i brzęczy nam w głowie, gdy ona nas boli, gdy po prostu zbiera nam się w brzuchu, jest nam niedobrze, jest strasznie. No tak, czasem zatruwamy się słońcem i jest średnio. Sun Poisoning zdecydowanie piosenka, która kojarzy się z latem, może w trochę mniej przyjemnym wydaniu, ale też o dziwo dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o brzęczenie w tle.

MJ Lenderman, My Baby Says. Piosenka zdecydowanie zmierzchająca, tak bym powiedział. Piosenka do słuchania o zmierzchu, być może siedząc na dachu domu, jeżeli ma się możliwość. Takie, ja wiem, że to takie naiwnie romantyczne, zdaję sobie z tego sprawę i wyciągnięte z amerykańskich filmów, ale no, po to jest lato, żeby je może trochę romantyzować. No i po zmierzchu przechodzimy do nocy. Piosenka Nieprzytomnie Słodka Noc, zespół Rezerwat. Muszę przyznać, że Rezerwat to chyba jeden z moich ulubionych polskich zespołów. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o scenę muzyki polskiej, a szczególnie polskojęzycznej. Cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak dobre teksty mieli, szczególnie ten stary Rezerwat. Wspaniałe, wspaniałe tekstopisarstwo. Ja jestem bardzo wybredny, jeżeli chodzi o muzykę polskojęzyczną. I uważam, że jest stosunkowo mało zespołów, które naprawdę mogą się pochwalić dobrym tekstopisarstwem po polsku, bo to jest po prostu trudny język, jeżeli chodzi o pisanie piosenek, chociażby ze względu na to, że mamy mało rymów męskich, czyli takich jednosylabowych, ale tutaj może zbyt dużo techniki. Natomiast piosenka Nieprzytomnie Słodka Noc. Ogólnie Rezerwat sam w sobie, szczególnie na tej płycie, był bardzo taki ckliwo miłosny, ale Nieprzytomnie Słodka Noc jest moim zdaniem przykładem jednego z najlepszych erotyków w polskiej muzyce. Bardzo zresztą letniego erotyka, bo sam tekst, zresztą zaraz się przekonacie, też nawiązuje właśnie do takiego dnia, w którym, czy nocy, w której jest bardzo dużo się dzieje za oknem, ale w pomieszczeniu dzieją się rzeczy skrajnie inne. Rezerwat. Nieprzytomnie słodka noc.

rezerwat z bardzo rozkochanej płyty o nazwie Serce, więc tutaj wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o treść. Rok 87, także druga płyta rezerwatu. No i drodzy Państwo, razem z nieprzytomnie słodką nocą przechodzimy właśnie do tej nocy powoli. Już się robi ciemno za oknem, zmierzcha bardzo intensywnie. No i cóż mogę powiedzieć? Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję. Było mi naprawdę bardzo przyjemnie móc z Wami być. 11 dni zostało nam do końca sierpnia, a później jeszcze miesiąc do października, więc zostało nam miesiąc 11 dni, jeżeli byśmy liczyli wakacje tokiem studenckim. I zostało nam miesiąc 11 dni do końca serii Letniej Bryzy, więc jeszcze chwilę, kilka razy się usłyszymy. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek, to było 8 wydanie Letniej Bryzy w Akademickim Radiu Centrum, drugi sezon oczywiście. Dziękuję Wam ślicznie. No i na sam koniec Devendra Banhart. Stwierdziłem, że poczęstuję Was twórcą, który eksploruje bardzo różne gatunki muzyczne, a tu akurat się zbliżymy do czegoś bliżej, tak mi się wydaje, muzyki hiszpańskiej. Piosenka o nazwie Carmencita na dobranoc. Dzięki wielkie, spokojnego wieczoru.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: What makes you feel good?

wkrótce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę,